0: krachi bi maame bi wɔ ne nkyɛn mu wɔtwitwa
1: nti wɔsompie nka yɛnkɔnkɔn ɛ mu akɔ aba yesu ne modom nti amen
2: anɔpɛ awurade nhyira wo a wotie yɛn woyɛ bɛrɛ hyɛ na anɔpɛ wonumadura wu a tie yɛn na sesa woadwen asakra woadwen ɛnɛ bɛrima bi a wotie memfa pɛn ɛnto fam na ɔntwerɛtwerɛ na wontie nsɛm a ɛba ne nkyɛn no bɛboa ne yie papaapa na no mekɔ kubase